0: Cieszę się, że nie dom do napośrednich. Dys we Wukraju doluje, przecież dere, gdyż możesz nikotre sło tam niż się ryczy. To była teoria durie a wutroby. To wam niczo nowe nie powiedam. Przyjrzym jest Andrea Kistena, dziwała, kiedyko jej kusk czyści nie pomało, jako jest jej dobra i dojewa.
1: Započala je so ta hižo do odjezda, jako sem svoj kufor českemu busovemu šoferi dala a jeho z dobrý den postrojila a svoj liščikový QR-kód na šmuradku pytala a komentovala z rodnevom džeruneje. Jeho mezročo je so ujasnilo a je minil zo vúberne čistý rečo. No, sem se myslila, ženjenej sem reč prave vukva, tohle sem so dobjala tiž převineč rečeč. Môžu nikotre floskle a vupomham si ze serbštinu, kýž po vurekovanju kuskčanu. Dživam jenice na to, zo so mi žane pulske v obrote nuc nesunu. Ale buch samo za svoj serbsko-český svojanský esperanto, potekim neoficiálnu miešencu, tiž praze s posmielkom pokvalena od starších předavákov abo pinčníkov viezo húščišo hač mučich. Tuči sú potom toleračo chceli jenčas rečeč, ale totla se miła dubianej húši. Nikak je to potekim švozes, pospytam to po česky. Hej, sama moda žona při kase za tikety za račin je mi rozumila, jako se mi rozkvada, zo sme lužisce Serbia z Nímskeje a národná menšina, ale vo serbskim seminárie při Karlovem mostče nie je ničo vidžava. Bie pak dospone zaorena, no a to je jednož, dokud sem našu mačoštinu trošku přiblížit spytala. Ani kuska perfektne. Drude pak dosaha nešto proce a zmužitošče za malé veselo a môže byť snač samo nástok, zo so druze onami informuja. Tuž nebojče so, viace hač nerozumič, vás nebudu.
0: Dobrej, Andrea Kistena. To môžu raz sami pospytač, uspytač, dobrej ječ, so stajne udaní.

Anitko, mam niko to pokiwę za was, jeli nie macie jeszcze niczo planowane. A to jeszcze za dzieci, na przykład muzeju zapadnie Łużycy smidza si dzieci, dzięca, wot dwiemaj to wobladać, to się jak nikt u muzeju nie widzi, menuce preparacji z udziwaniu. Tam możecie si wobladać, jak so zwierata preparuje, a so za wiadomostne dzieło przygotuje. W czarnym końcu je dżęca zaso kino wieczo, potul nie wiem, kaj się od czera. Dżęca se pokazała das kanudes manitu, a jutrz se potem też jeszcze raz, a tam widzicie potem film LOL 2 Dybk 0. Smalorac knia, nie przedstaje się dżęca wieczo nowa knia, je to premiera knii Dotkania z autorem Milanom Rabalom a ilustratorku Petru Schwarzo. Dżęca wieczo, na po 8 knižna premiera kaśprene Dotkania, tu by budyś nie smalorac kniani. Tež leca zaso proša biosférovom rezervačo Hone Vuzijska hola a hate v Stroži na kino ve večo v Leču prenije juce večo v 8. s filmom Ganca halbo Brudo. Serbska dekanatna modžina je leca na zomane vulet přeprošena, kotož bude nedželu 13. septembra, plánovane je s busom do Šprovjov. Pola Hamora jeć, gdzieś budzie zromane nyszpo, tam niesie cyrkwi przyzamknie so czomikowanie z Czelna do nowego miasta. Zajemcy mieli so hadżo pądzele 10 augusta pod jakim online przyzewić, link namakacie na stronie posol.de. A pokuknemy na koniec tydzienia, serna na swiecia wesny swiedzie na to piatki, że z ubydziłaniem w onowej oboru, potem raje, potem DJ Romano, sobotu maja mezdruin kikorowy turnier, a wieczo wizo z noa reje. Niedzielu je potem popołudniu program Zaušech, z dobą możecie si tam też oldtimerów obladać, a na ponownie kielowanskiej czarę kielować. A za to, to rzeka za najlepszą, serde potem też wizo myta.

A pa nam na cele aktualne stav wode we łužiskich rzekach, tu nie dale spadnu. Deżdzie sme mieli deżdzie w zajszłych dniach, to nie je cele dosahło, tak sme dostali od krajnego zarada za Wobswiet informacje. Budyšine jedre sprawia stupio o 30 cm, to je pak skiere uzače. Šoš, to ješ do čorného haštru beži do reka 7 od 9 peglo, ki so tam meria maja celé jedno repše, malo vode, tak tam celé jedno repše, malo vode do čorného haštru a pšinja. Tež příšodne dne neupada lepe.

0: Hast du mir na podjuretschig.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobar dan. Nowa szulska wietnica serbskie zakładnie szule Krosčicach je Hanka Vočarjowa. 35-letna Kozarčanka nastupi tute miestno hižo 1. augusta. Z tym zakonči so 5-letna doba zastupnictwa szule przez direktoru druhých serbskich zakładnich szulu. Kajž krajne zahriad za szule akubwanie dale zdzieli, nejste za zakładnie szuli Budyšinje a Ralbicach wopisanske procedurje hišče zakončeni. Tohodla přepoda krajne zahriad překhodnje nadawki šulskoho wiednistwa Ralbicach Janje Hančikovi a Budyšinje Aleksandre Vauče. V juliju je Horni Łužicy 6 předov začo za dohromady niečo 90 přistajených krótko dživo přizivivo. Kajž agentúra za dživo na naprašovanie zdželi, by to trošku viace nových přizivinio hač před mesacom. Kelko firmu potom vopravdže za svojich přistajených státne penes za krótko dživo užíva, vie agentúra pak hakle za trošku pozdišo. V miercu by to 1,6 předov začo a 900 ľudí. Väčšina v předživačem přemysle. Loni samsnym czasu by niemal dwójce tylko przystajnych regionie w krótkodzielę. Twarska dziewa przy nowym w osadnym domie Rad Lubin w Ralbicach cia posledni fazy. Kajż w obkruci w osadny farosz czy pandelan są po jednym licze twara niemal na dzień pełnie czasowym planie. Tu chwilu so jeszcze elektryka doinstaluje, a dziewa na wąkodnym arealu se dokuncza. Nowa Rad Lubin nastanie na miestnie dotalnie brożnie farskiego dwora. Jedno poskoduje tvarenje zmije miestno za 80 ľudí a pvači dohromady 1,1 milión euro. Kun septembra na domkovance ce vosada nuotva posvečič. V džilach zapadnje Horni Łužicy je čera neče 2 hodine 2 milina upadnula. Mies druhým ve Worklecach, Rožinče, Smerčaci a Nebilčicach. Potrichene by neče 2000 domjacnosťu. Wybiegł do południa, pak bychł czerze za so zwuporedzane. Kajż zastaraczel Sachsen-Energii zdzieli, miachu mylenie w Suči Kamienskie przepinarnie. Przyczyna by najskiery, so su przy twarskich dziełach blisko Połcznicy milinowot wopszkodzili. W Mużakowie su dziele Pyklorowego Parka tu chwilu za wopytu Mariu Zaurene. Niewedro je tam wutoru wieczorz domy wopszkodziło a pualiło. Tučasnje je jenož areál wokół nového rodu za publikum přístupne. Kaž zaužba Pyklorového parka zdjeli, pracuje so najväčšiu škodu hač do konca týdňa odstronič. To bych upojistče, kotrž namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje džin, při kotrž so svuncu s mročelými vodmenia převožne vostanie sucho a to při 30 stopňach. Jutce kajštež konc týdženia očakuje nás storunia, všečene a suchetne. Jutce spadne živé sliepro na 620 stopňu, potom zase stupa.
0: A došľadáme na puče, tam celé dere upadá tu ohne Łužice. Žiadne ačenia, žiadne vyskače nám nejsú znáte, jediné, čo máte nás ráda zázvonče, alebo písate nám WhatsAppku, alebo tiež krútku povieš přes chat MV naši app MDR Serbia. Zmužme to potom spíšne vozevič. A s tým je, cia pomenčine po napodžujúčich.
1: Srbský rozvoz.
0: Ja vám zaspieva k tomu Ralf Borzi.

Macie dość przyzutym edre na kino pod tłym niebiom, to mam niedom dwa i pokiwaj za was. Dzieńca na przykład, ja by czonym kumcu znowa kino pod tłym niebiom, kaj ściera i że pokaza so das kanu des manitu, a jutce macie dalszą możność się tam jeszcze obladać mianice LOL 2 dybk 0. A też u biosferą rezerwacie one łóżiska hola a hate w stróży maja taki kino wieczor. Prini je jutce wieczor we 8 a to z filmem Ganzer halber Bruder. Muzeju Zapadnej Łużycy smiedzia się dzieci dzieńca od popolnej dymaj w obladać, że też hołak nikt tu nie widzi preparacijsku dziewoniu. Tam możecie widzieć, jak so zwierata preparuje, a so za wiadomostne dziwo przygotuje. Smolarec knia nie przedstawi so dzieńca wieczo nowa knia, je to premiera knihy Dotkania z autorom Milanom Rabalom a ilustratorku Petru Schwarzo. Dzieńca wieczo na poosmich, tu budyś niekaś prajny w Smolarec kniani. Serbska dekanatna modzina je tež leca na zromane vulet preprošena, kotrž budže nedže do cina do septembra. Planovane je z busom do Sprjovjov, pola Hamora ječ, džež budže zromane nešportamnejši cokvi. Přizankne so čomikovanje z Čelna do Nového mesta a zajmce mili sa hač do přichodne bonžede 10. augusta. Online přizavič, link namakače na strone www.posol.de. A pokud neme na konc tydzenia, sana na svieča vesny svieđen, a to piatki žo z ubeđovaniom vodňových uoborov, a potem zareje tam DJ Romano, sobotu maja mezdruin kikorové tunio a večer vizo znova reje. Nedžulie potom popolňu program Zaušech, z domov môžete si tam oldtimerov obladač, tež line dance skupinu tam zmeja, a môžete kielovač na ponovene kielovanské čare. A samo tam nešto dobeč.

Lube dzieci, dobre ranie. Kolega Dundaka na szlubę Filomelos swieci tutym tydzieniu wulki jubilej. Pretać tajke stawizniczki nastanu, so narawaja, cihaja a z efektami wobdziewaja traje to swoju dobru kwilu. Jak nastanie stawizna za wusi? Aż to je poprawom najczęsze na tym? To je so Dundak praszał, a wam sobotu rano na podziewieczyć o tym powiedał.

0: Dobry dzień, lubi przysłuchaki, a przysłuchari, hojo wasz serski program, a Diana Szicowa jo za was przy mikrofonie. Witam was na Radio w Gorzinku w Dolnosaskiej Rydze, hoho z gorącego chorzebusa, kak szopwo jo u was. Wysym adważasz stopniu mamy żyńca hołowy mistrze, ale wicze a przez wicze możemy z końcnie chulku wydychnąć, pędy se piczku ochłodzić. Co są nasze temy żyńca? My gledamy k drugiej mężczynie w Niemskiej. Europski žijen spominania na holokost Sintiju a Romu. Jo był zachadnu neželu, a leto sa dajo prietny raz v cewej nimskej akcijske tyženja, přešivo anticiganizmoju. K tomu mamy informacje, a my spominamy žinca na přesleženje Sinti a Romu v casu nacionalsocializma. Pen, mam termine za was. Borkojski domoniski adrast wie ne Svežen koinz miaseca zabiera organizatore ve Borkovach a okoline. A ze sletnymi pšigatovanjami zabirane su zavisče teke ve saskem domje žinca. Dokulaš tam vrtvoriju žinca vjacor novu ustajencu. Net vecik tomu. Wir grajome žinca vašu nejlubšu muziku, a na zachopienku su naše feriove žiši na reže. Naša zverecna seria pokšacujo a žinca ogledame uchacam. Nečo los, rednje až z čopedla.
1: Raz, dva, tři. Žiši kradiu. Ojo vaš, žiše cebastro.
0: My mamy ferie, a to godla grajome kuste žen, bajku abo čojenje za vás, lube žiši, a nintove augustče se pla zvieretu rozgledujome. Pla uchaco sme žinca duce.
2: Veliki uši.
3: Mam zavisče nejrybnejše mie, dokulaš gronje mie uchack šnuvi. Mam pak takie najwyższe uszy, ako je uchacowy świat, jeśli widzę o niejo. Dejm se przecej pracować, aż moje uszy po zemi nie świratej. Te drugie uchacki se mi usmieją, a wytargi se rozromam za swoje wielkie uszy.
2: Togo dla seży uchack sznufi, slednym casu cesto cewo samuczki w szamnej deli. Teke žinca to tak jo, ako se pera žučko degele. Veno jo te runosči, cevo, samučke a pvaco.
3: Mejej, mauka, co ga jo se šistavo, co godla pvacoš?
4: Ach, to jo kradu dujke, čojenko.
3: Což mir jo ulicovaš?
4: Tora zajča, som při snidanju kakavu na blido rozkidnula. A mama jo pen menała, aż ty jużo zasypałkaś. Dlatego som była kradu tużna, a przez to nie som merała, wyż ludzi gledasz. Kajo se ucapnica na mnie rozgniewała. Ako som przy obieże ulicowała, kakio ucapnica me szczokała, jo me mejnan z waczym głosom umiatował.
3: Oho, a dlatego se żinca taka tużna?
4: Ach, dokulaż, ja nan me tak umiatował, som swojemu braćoju krajki schowała. A me brać, ja net przez dwor gnał a wołał. Józefinka ja me krajki przedzewa. A nasza starka, ka namo kużdy, wiaco bajku ulicujo. Ale cora, ja ju jano mejomu braćoju ulicowała. A żync zajczo ninto...
3: Ach, nie płac, Józefinka. Zawieszcie tebie już pytają. Daj od dny, któreś se szpatnie zachopił, a pyn cewy lubi żyń dłyko rydny niesu. Ale z niczego przyjdł na taki szpatny żyń pytom nikotary rydny dny. A ninto żyń malsnie zasi do moj. Hop, hop.
4: Mienisz?
3: Jo, to minim. To groni, ja to samo wiem.
4: Ach, uchac kluby, dziękujem se si. A sumie tak przysłuchał. A nimo tego masz wielki, rybny, wielki, przysłuchańskie uszy. Nie znają nikogo, kęż ma takie, takie rybny, przysłuchańskie uszy.
2: Nim cię uchac se smiał, wet jednego ucha aż k drugiemu. A zatem, aż Józefinka domaj gnała, jo teke uchack šnufi chvatov k tým drugým uchackam, dokula se vietsi nejo sromal za svej veľkej uši. Ale ven jo byl gjarde, až jo miel nieco, co šte druge uchacky nemajú.
3: Abo znajo šo vysnáš nikakého uchacka, ktoryž ma taký riedný veľký přísluchajnský uši.
5: No, wielkie uszy z tej dobrej za przysłuchanie. To ja doch redny końc żyńcajsznego czojenia. Wicze, jo cele wesebne dakel nasz rysza programa. Aż to wicze po takiem. Lubię ci.

sind die Arome a tekepsi sushniki laderi, lovara, kalderasch, avo jeniskich, suf Europie stolischer duiko petrafione vet diskriminatia. Na terenje jinsajschneje rumunskeje, vetensasnych wierhoistfach Votava, Moldau, Avalachai, su ashtos reich živišnastego stolischa, pieš stolischu duiko žaržali Romu ako niewolniku. Po założeniu niemskiego kejżorstwa w 1871 su byli ukaze a pestajenia, z którymi su zinti a Rumy dejali byś znamecu trajnie zasedlone. Obca z Weimarskej Republiki su udawali wesebne upokaze za cyganu ze zamierom ich dopołnie zregistrirować.

Ta polityka Józef w III Reichu knieżyła dalej. Polityczne rubinie pszału Zinti a Romu Józef zachopiło direktnie żywiśna ściostoci a cizaścia. Z całym rydom kaznią a pestajeniu suweni byli stigmatizirowane jako rożone złozniki. W ramiku tak pomienionego zaoberańskiego wejowania

Przeciwo nie statkam, su nacjonalsocjalisty niento pepajżowali każdego, a kiope ich mieniu megał niżi raz ugbaś nie statk. Obtwarżowali su to z biologiskim derstwom. Uże togo joen estat nusko wiele zinti aroma z przywestieniem kazni we zajżowaniu dorostoju z drbnonieju herościu k sterylizacji. Pedla szakich herościów abrahou su zarydowali ako kategoriu za sterylizację derbnu słabomysl. Niendo su megali teke szpatne szulskie cenzury, abo felujuce pewołańskie kubanie, abo felujuce przystajenie jaść k sterylizacji. Rono tak ako żydojskie ludzie su zinti aromy byli żywiś na 605, a ci żaścia we nürnbergskich kazniach definirowane ako drużynie cuza rasa. Przybierający su ich usiskali ze zjałonego żywienia. Tak nie su dostali dowolność za ziewarstwo. Dzisiam su zakazali szulsku udzbu, su slidowali zakazy żenienia a nuskane zielenia mandzielstwa.

1906 a ciżaścia su we strobotniskim amsie Reicha w Barliniu zachopili projekt przesliżenia rasów we Zinti a Roma w Niemskiej, Austrijskiej a we obcerku zinsaśnej Czeskiej Republiki. Przytom sumiazy drugim udziałali rodopisy jednotliwych familii Roma a Zinti. A te su se sięgnuli psase przez więcej jako 100 lat sledek. Su ludzi mierili, fotografirowali, registrirowali krzejnu kubku, barwu łosu a weco. 1906 a ciżaścia jo uszy tego sledował ukaz we wejowaniu przeciwo cygańskiej plozy. Ten jo dał zakład za nuskanie Zinti a Romu westać trajnie zasedlone na wiestem miestnie. Praktyski jo to pak weznamieniło zamiestnienie we Legwach.

0: Najważniejszy Rom Zinti Centrum a Muzei w Niemskiej jest dokumentacyjski a kulturny centrum niemskich Zinti a Roma w Heidelbergu. Wen pokazuje trajnu ustajęcuk stawi znam a przesledowaniu mięczyny. Romani Rose, przedsedar tego centrum a groni.
1: Żywo za Bergarskie pszała centralnie rady a jej członkowskich zwisku jo wiele dojśpiło. Przypyzna się mrożenia luda, przesaženje zarunanju za opere, skoncenje vesebnego registrirovania a diskriminacije přes statne zastojnstva. Neopak žedna pšicena pepuštiš stražnivosť na pšešivo, to namece z voľnemu rasizmoju a diskriminacii. Živo za bergarske pšava je notne veci ako kde.
0: Šakorake lokalne dokumentacijske miestne ako v Magdeburgu abo v ramiku temporárnych projektov pokazujú nachylne vesebne abo drogujúce ustajence k téme Zinti a Roma v Nímskej. Živiš na 602 a živiš jaset je zvieskové knižarstvo obzamknulo založiš nacionálny pomník k dopomínaniu na morženie ako cigany přesledovaných európskych Zinti a Roma. Pomnik umioca Kani Karavan obstoj ze studnie z kamieniem, ako se dajo zapuścić. Na nią leży każdy dzień fryszny kwietek. Uszej tego informirują tofle we ugranicowaniu a masowe mordarstwie tej mięczyny obcas nacjonalsocjalistyckiego kniestwa. Pomnik jose 4 a 20 decembra 2012 świetosnie przepadał zjawu.

0: Etnograf Adam Bartosz je w latach 1980 do 2012 nawiedował Regionalne Muzeum Tarnów. Ben ulicujo w nastasiu wecielenia za stawizny a kulturu Roma w Etnograficznym Muzeum Tarnów.
1: Tematem mojej pracy magisterskiej, którą złożyłem w 1972 roku, był społeczność romska. To była jedna z pierwszych.
2: Tema mojego magisterskiego dzieła, jak som złożył 1972, jo była zgromadzeństwo Roma. To jo było jedno z prednich magisterskich dziewów takiego radza. Ako som zachopił dzieła w Tarnowskim muzeju, som samskim lesie dalej sleżył, dalej w romańskim zgromadzeństwie, a som organizował ustajeńcu w Pelskiej, neskery jedną z prednich na swie ще велику устаєнцу, к темі Рома, Рома в пельцькій культурі. Устаєнца його советверіва живіш нас часто, живіша седем часет. Тарновський музей осе розсужив п'юзеш романську тематику до своєго статута, ако ядну з битостних нашого музея. Сме захопили уживаш романську збірку на тей базе, його живіш нас часто, живіш асет, без свіблування та предна на свіше трайна музеальна устаєнца, котаруш до жінцашнього модифіцірую в ушаких варіантах. Устаєнца під титулом «Цигане, Роми, ставізна культура» його віжеш до жінцашнього. Вона не є велика, але то не є слушатеке на двері музея угетуване пленер під kołem niebiom, każ tradycjonalne legło cyganów, romów z oryginalnymi wezami a stanami. Wszakoraka aktivity na tom dwerje spechuju a szyrje stawizny a kulturu romów, takie Roma festiwale. A tradycjonalna ustajenca nuci we muzeju przedstaja stawizny romów wetsasa, ako su spuścili indisku we jadnastym stoliszu, aż do żyncaśnego dnia a tematizirio szaka aspekty stawizny a elementy Roma kultury. Za tu ustajencu zajmują się oglidarje z całego świata. No, to nie jest taki wielki muzej, to nie jest Tarnów, nie jest wielki centrum, ale ustajencu oglidują sobie leto o leto ducenty tysiąc zajmców z polskiej a drugich krajów.
1: Ale corocznie tę wystawę odwiedza kilkanaście tysięcy zwiedzających z Polski i z bardzo wielu krajów świata.

0: rozgronie rozkładuje Adam Bartosz ciężkości przy używaniu za psi miesiąc Zinti Aruma.
1: Cyganie czy Romowie?
2: Cygany albo Rumy, opytajmy, to przeszenie projicirować na drugie ludy, aby rozmieli, co ja problem. Najbliższy przykład za nas peloką są Niemcy. Nasze predoniki są tak pomienili naszych petwiaconych sąsiadów, których mieli za nimych ludzi do krono mimo zakładneje człowieckie kakości. Cesto se gastanio w stawiznach, aż se sąsiady pomienili ze zaśpieniem. Drugie pomienienia są znaś neutralne, emocjonalnie pak cesto asocjowane cewe przypadnie. A Rome są za to przykład. Francuzarie gronie gajim cyganys, cygane, ale tylko bohemiane to groni ak psidus czeski. Weni suga przysiknuli z tego smiera. Świede gronie im dożincaśnego Tatare, dokolaś tak su to niga historyski asocjowali. Słowo cygan su im dali w bizantyjskim regionie, takie dosyć neutralnie, a Atinganoi cygane su gronili takie takie sięgające kupce, kotarież żywieński styl su asocjowali z przychadnikami z indyjskie w 11-12 stoliczu, a takie pomienienia ustupują we wiele europejskich rzecach. Cygane z cyganiar, cygane cygan. We wiele rzecach, wesobnie słowiańskich rzecach, słowo cyganio dostało pejoratywne weznam. Polski su groni na przykład nie cygain, to groni nie szumluj. Toko dla jo nastał w 70-tych latach taki proces pla inteligencji Romu. Pominamy, aby nas pomienowali z naszym swojskim mieniem Rom. Rom groni na romarski muski, luż, człowiek. A to miesu towaryszności akceptowali, a przyjuzeli. W 70-tych lat lansirio to mnie w głównych rzecach kraja. W mogach krajach ja pomienienie Rom zawiązujące. W Polsce pak mogę wesemnie starsze Romy sumienienia, aż ja to tradycjonalne mnie cygan topszały. Byli przecież zase gronie. Mój na nią był cygan, mój stary na nią był cygan, a ja se czuję tak jako cygan, a to pomienienie mnie nie sromosi. Zmiena się żena więcej przesadziła. Wesebnie pla młodych, a ja mienim Rom, jo to pszałe swojskimie.
1: Przejmowany i poprawnym terminem uważam jest jednak ta nazwa własna Rom.

0: Roma a Sinti maju v Polsce oficiálny status etnickej menšiny. Ten status je ustajony v nacionálnej menšinovej kazni, ktorá im zavištia vieste pšava, oplivania ich svejskej kultúry a rece.
1: Romowie w Polsce uznani są wedle ustawy jako tak zwana grupa.
2: Romy są polskie przypiznate jako etniska mniejszyna na rozdziel k narodnym mniejszynom, kiedy się posługują na obstojący stat jako niemska, ruska, czeska albo słowakska mniejszyna. Etniske menšiny nemajú žiaden pešek k obstojacemu státoju. V Polskej sú to napríklad Wemky, rusínska etniska, Kupka alebo Tatáre. Tatárske státka nedajú, alebo Karajmi. A také Rome. Rome sú jedna z najväčších Kupkov, ktoré štvrje tú etnisku menšinu. 2003 je kniežarstvo pripovieživo program na dobro skromažinstva Romov v Polskej a rovnostajenie s drugými bergariami. Do tých miest nie sú s nimi obchádali rovnopšaunie, ich vášňa živenia, kultúra sú ga zavinovali nízky kubojenský nivo Romov. Tož ten program kniežarstva je dejal palipšiš obstojnosť či Romov na pelu kubovania, strovote, prešivo bžes živabnosti a také širiš viedu v tej menšenie, jej kultúrie a skromažinstvie. Vesebne kultúra a vieda v skromažinstvie Rómov z tej bevej zakváca náš muzej za všakorake projekty, ktoréž sú dejali spiehovaž rómanskú kultúru. Južo niekotára lieta je to nento program integrácie skromažinstva Rómov.
1: Jako program integrácie spoločnosti rómskej.
0: Adam Bartoš pristajil k situácii Rómov a Sinti v Polsce.
1: Według spisu z 2011 roku v Polsce.
2: Per Ludlice News leta 2011 je Polsce bydlivo 17,000 Rómov. Přiduce Ludlice News 2011 je pokazalo 13,000 Rómov. Te lícpe pak sú veľgin petket našone pše specifiku Ludlicenia. A už je to Rome sami cesto deklarirujú polskú nacionálnosť. Pošetce předpise ve Polskej dovolí také uznáše dvojnie nacionálnosti. Tak mogu sa uznáš ako prédne k etnické kupce, tak sú Rome definirované ako druge k polskej národnosti. Abo naopak, ako prédne mogu sa identificirovať s polskou národnosťou a ako druge s romanskou. Gdajú pak až fakticky v Polskej bydli už je 20,000 Roma. Je to krádu malá lícba ve prirovnaniu s drugými susednými krajami, sú to gato lepta 3 promile celej ľudnosti.
1: Bardzo nevielka lícba v stosunku do innych sąsiednich krajów, bo stanovia oni zaledwie 3 promile całej społeczności. Organy państwa świadczą dość spore sumy na realizáciu tego.
2: Ze státneho boka stajajú sa nagliedne sume ke přesaženiu tož toho projekta. My napríklad ako muzej převzijeme projekt s užívaním už naspomňoneje mezinárodneje karavány spomneša. Vezjavíme vědomnostný litopis studia Romologika a organizujeme kubojenské projekty za Romu, ale také za celú tvorižnosť. Pracujeme se úcež tolerancu, rozmýšľa a skromadné živenie z Roma.
1: I spúžitia ze společnosťou romskou.
0: Také v Polsce sú Sinti a Roma politicky organizované.
1: Może jeszcze dodam, że w Tarnowie, gdzie jest muzeum, istnieje również.
2: Chciał jeszcze przypomnieć, aż ja w Tarnowie, że się muzeum, takie najstarsze polskie romańskie towarzystwo, założone 1936. Jego cel jest szerzenie a uchowanie tradycyjnej romańskiej kultury. Nasz muzeum krado blisko z tym towarzystwem kooperuje.
1: Działając bardzo prężnie w społeczności miejskiej.

0: Snaž nie veci pežívania gedn projekt k stavi znam Rúma a Zinti v Pelskej, jom jaze národná Rúma karavana spomniša.
1: Może warto jeszcze dodać, że takim jednym z bardzo ważnych projektów, które...
2: Jeden z ważniejszych projektów, które sme organizirovali w 1906 a 1906, to było Miazenarodny Opomnienski Trek Rumu. To był taki tradycjonalnie zrekonstruowany cygański przesiek. Za to sme używali nasze muzealne wezy a upożycili könie. A taki wezowy szieg, jo szignął nikotary dny długo namiestna, żeż są masowe rowe we slednej światowej wojnie zamordowanych Rumu, kęż są byli opary nimskiego nacjonalsocjalizma. Tych miestno około Tarnowa w najbliższe okolinie jo 6. Aby te miestna westali spomnieszu, sme biego liet tam naparali spomnienskie tofle, pomniki a druge. Jużo wesem liet ma ten mobilny trek stacjonarną formu. Zinca jo to miasenarodne opomnienski trek na Romo w formie tak pomnienonej tabor konferencje. Na niej se wiadomnostniki ze wszakich krajów umieniają na pelu sleżenia romanskiej kultury, polityki, na przeciwu Romam a poszuknie k romologiskiej tematyce.
1: Na temat kultury romskiej, współczesnej polityki wobec Romów i generalnie o tematyce romologicznej.

0: Sužecenja.
1: Bernd Pitkuning z miesta Marzinca Narodniny. K 66. narodnemu dniu gratulujo domowinska župa Dolna Wóżyca. Serski pesnia, opliwa dolnoserskie biblioteki, pilny autor, a teke komentator hove radio, daż strowe westanjo a se svoju optimistisku mysl obchowa. Svoju palincovu licbu daż žinca porytnie svieši ve krezu familie a lubych přijašelu. Šo dobre, lube Pitku, teke hove tšyknych z redakcie.

0: Dobry dzień, dobry przysłuchaki, a przysłuchari, hojo wasz serski program, a Diana Szicowa jo za was przy mikrofonie. Witam was na Radio w Gorzinku w Dolnosaskiej Rydze, hoho z gorącego chorzebusa, kak szopwo jo u was. Wysym adważas częstopnio mamy żyńca hołowe mistrze, ale wicze a przez wicze możemy z końcnie chwilku wydychnąć, pędy se piczku ochłodzić. Co są nasze temy żyńca? My gledamy k drugiej mężczynie w Niemskiej. Europski žien spominania na holokaust Sintiju a Romu. Jo był zachadnu neželu, a leto sa dajo prietny raz v cewej nimskej akcijske tyženja přešivo anticiganizmoju. K tomu mamy informacje, a my spominamy žinca na přesliženje Sinti a Romu v casu nacionalsocializma. Pön, mam termine za was. Borkojski domoniski adrast wienes wejen koins miaseca zabiera organizatore w Borkowach a okoline. A ze sletnymi przygotowaniami zabierane są zawiesze teke w saskim domie żynca. Dokulaż tam wytworiu żynca wiaco nowu ustajęcu. Net wiecik tomu. Wir grajome žinca vašu nejlubšu muziku, a na zachopienku su naše feriove žiši na reže. Naša zverecna seria pokšacujo a žinca ogledame uchacam. Nečo los, rednje až z čopedla.
1: Raz, dva, tři. Žiši k radiu. Ovo je vaš
0: My mamy ferie, a to godla grajome kuste žen, bajku abo čojenje za vás, lube žiši, a nintove augustče se pla zvieritu rozgledujome. Pla uchacu, sme žinca duce.
2: Veliki uše.
3: Mam zavisče nejrydnejše mě, dokulaš gronje mě uchack šnuvi. Mam pak takie najwyższe uszy, ako je uchacowy świat, jeśli widzę o niejo. Dejm se przecej pracować, aż moje uszy po zemi nie świeratej. Te drugie uchacki se mi usmieju, a wytargi se rozromam za swoje wielkie uszy.
2: Togo dla seży uchack sznufi, sliednym casu cesto cewo samuczki we szamnej geli. Teke žinca to tak jo, ako se pera žučko degele. Veno jo tije runosči, cevo, samučke a pvaco.
3: Mejej, mauka, co ga jo se šistavo, co godla pvacoš?
4: Ach, to jo kradu dujke, čojenko.
3: Což mi jo ulicovaš?
4: Cora zajča, som si snidanju kakavu nabido rozkidnula. A mama jo penmenała, aż ty jużo zasypałkaś. Dlatego som była kradu tużna, a przez to nie som merała, wyż ludzi gledaś. Kajo se ucapnica na mnie rozgniewała. Ako som przy obieże ulicowała, kakio ucapnica me szczokała, jo me mejnan z waczym głosom umiatował.
3: Oho, a dlatego se żinca taka tużna?
4: Ach, dokulaż, ja nan me tak umiatował, som swojemu braćoju krajki schowała. A me brać, ja net przez dwor gnał, a wołał. Józefinka, ja me krajki przedzewa. A nasza starka, ka nam o kuźdy wiaco bajku ulicujo. Ale cora, ja ju jano mejomu braćoju ulicowała. A żync zajczo ninto...
3: Och, nie płac, Józefinka. Zawieszcie tebie już pytają. Daj od dny, któreś se szpatnie zachopił, a pyn cewy lubi żyn dłyko rydny niesu. Ale z niczego przyjdł na taki szpatny żyn pytom nikotary rydny dny. A ninto żyn malsnie zasy do mojej. Hop, hop.
4: Mienisz?
3: Jo, to minim. To groni, ja to samo viem.
4: Ach, uchac klube, děkujem se ši, a se mi tak přisluchal. A nimo toho máš velgin rydne velike přisluchajnske uši. Neznajom nikogo, kenč ma teke také rydne přisluchajnske uši.
2: Nemčo uchack se smial, vet jednogo ucha až k drugemu. A zatem, až je Josefinka domoj gnala, jo teke uchack šnufi chvatov k tým drugim uchackam, dokula se vici nejo sromal za svoje velike uši. Ale ven jo byl gjarde, až jo měl něco, co šte druge uchacki njamaju.
3: Abo znajoš o vysnaš nikakego uchacka, kytariš ma taky rydnej velike přisluchajnske uši.
5: No, velike uši ste dobre za přisluchanje. To je doch rydne koinc žincajšnego čojenja. Víče jo celé vesebne dakel naš ryša programa. Až to víče potakem. Lubičiši.
1: Raz, dva, tři.

sind die Arome Atekepsi Sushniki Laderi, Lovara, Kalderasch, Aboieniskich, suf Europie stolicia duiko petrafione vet diskriminatia. Na terenie jinsai schneie rumunskeje, vetensasne vierhoistfach Votava Moldau Avalachai, su ashto

Ta polityka jose w Ciesiem Rajchu knieżyła dalej. Polityczne rubinie pszało Zynti a Romu jose zachopiło direktnie żywieśnaście stoci a ciżaścia. Z całym rydom kaznią a pestajeniu suweni byli stigmatizirowane jako rożone złozniki. W ramiku tak pominionego zaoberańskiego wejowania przeciwo niestatkam su nacjonalsocjalisty nięto pepajżowali każdego, a kiope ich mienieniu megał niżi raz ugbaś niestatk. Obtwarzowali su to z biologiskim terstwom. Uże togo joen estat nusko wiele zinti a Roma z przywestieniem kazni we zajżowaniu dorostoju z drbnonieju herościu k sterylizacji. Pedla szakich herościów a brachów su zarydowali jako kategoriu za sterylizację derbnu słabomysl. Niendo su megali teke szpatne szulskie cenzury, albo felujuce pewołańskie kubanie, albo felujuce przystajenie jaść k sterylizacji. Rono tak jako żydojskie ludzie su zinti a Romy byli żywieśna siosto pieś a ciżaścia w nürnbergskich kazniach definiowane jako drużynie cuza rasa. Przybierający su ich usiskali ze zjałonego żywienia. Tak nie su dostali dowolność za żywarstwo. Dzisiam su zakazali szulsku udzbu, su sledowali zakazy żenienia a nuskane zielenia mandzielstwa.

až do septembra živišna 69 a čižašťa jo centrala rajša za vejovanie přeživo cigaňskému nerodoju registrirovalo čižašťa 1000 zinti a romu. Supestajili jich deportirovaš z rajša ven do ligu za nuskanech živašerio v obsažony Pelskej. 16. decembra živišna 602 a stržašťa jo Himmler rozsužil v Auschwitz ukazu šiknech ešti v rajšu zavestanech zinti a romu deportirovaš do koncentracijských ligu a getu. Cigańskie legło w koncentracyjskim legwie Auschwitz-Birkenau są natwarili żywiśna 602 Asterżaścia. 2 augusta żywiśna 604 Asterżaścia są tam usmiercili slednych przeżywiecych w płynowych komerach, a legło zaurili.

0: Najważniejszy Roma a Sinti Centrum a Muzei w Niemskiej je dokumentacyjski a kulturny centrum niemskich Sinti a Roma w Heidelbergu. Wen pokazuje trajnu ustajęcuk stawiznam a przesledowaniu mniejszyny. Romani Rose, przedsedar tego centrum a groni.
1: Żywo za Bergarskie pszało centralnie rady a jej członkowskich zwisku jo wiele dojśpiło. Przypyzna się mrożenia luda, przesaženje zarunanjev za opere, skoncenje vesebnego registrirovanja a diskriminacije přes statne zastojnstva. Neopak žedna pšicena pepuštiš stražnivost na pšešivo do namece zvolnemu rasizmoju a diskriminaciji. Žebo za bergarske pšava jo notne veci ako kde.
0: Šakorake lokalne dokumentacijske mjestne, ako v Magdeburgu abo v ramiku temporarnych projektov pokazuju nachylne vesebne abo drogujúce ustajence k temie Sinti a Roma v Nímskej. Živiš na 602 a živiš jaset je zvieskové kniežarstvo obzamknulo založiš nacionalny pomnik k dopominaniu na morženie ako cygany přesledovaných európskych Sinti a Roma. Pomnik umioca Kani Karavan obstoj ze studnie z kamieniom, ako se dajo zapuścić, na nią laże kuźdy dzień fryszny kwietek. Uszej tego informirują tofle we ugranicowaniu a masowe mordarstwie teje mięczyny obcas nacjonalsocjalistyckiego kniestwa. Pomnik jose styria 20. decembra 2012 świetosnie przepedał zjał.

0: Etnograf Adam Bartosz je w latach 1980 do 2012 nawiedował Regionalny Muzeum Tarnów. Wen ulicujo w nastasiu wecielenia za stawizny a kulturu Roma w Etnograficznym Muzeum Tarnów.
1: Tematem mojej pracy magisterskiej, którą złożyłem w 1972 roku, był społeczność romska. To była jedna z pierwszych.
2: Tema mojego magisterskiego dzieła, jak som złożył w 1972, to była zgromadzeństwo Roma. To było jedno z prednich magisterskich dzieł takiego radza. Ako som zachopił dzieła w Tarnowskim muzeju, som samskim lesie dalej sleżył, dalej w romańskim zgromadzeństwie, a som organizował ustajeńcu we Pelskiej, neskery jedną z prednich na świecie wielką ustajeńcu, k tym je Roma, Roma we Pelskiej kulturie. Ustajeńca jo se wytwarzywa 1977. Tarnowski muzeum se rozsłużył przyjrzeć romańską tematiku do swojego statuta jako jedną z bytostnych naszego muzeum. Sme zachopili używać romańską zbierku na tej bazie jo 1996 bez zwiblowania ta predna na świecie trajna muzealna ustajenca, ktoruż do żyncaśnego modyficjuruju we wszakich wariantach. Ustajenca pod tytułem Cygane, Rome, stawizna a kultura jo widzisz do żyncaśnego. Wena nie jest wielka, ale to nie jest słyszateke na dwerje muzea ugetowane plenier pod kółem niebiom, każ tradycjonalne legło cyganów, Romów z oryginalnymi wezami a stanami. Wszakoraka aktivity na tom dwerje spechują a szerje stawizny a kulturu Romów, takie Roma festiwale. A tradycjonalna ustajenca nuci we muzeju przedstaja stawizny Romów wecasa, ako su spuścili indisku we 11. stoliciu aż do żyncaśnego dnia a tematizują wszakie aspekty stawizny a elementy Roma kultury. Za tu ustajencu zajmują się oglidarje z całego świata. No, to nie jest taki wielki muzej, to nie jest Tarnow, nie jest wielki centrum, ale ustajencu oglidują sobie leto o leto ducenty tysiąc zajmców z polskiego a drugich krajów.
1: Ale corocznie tę wystawę odwiedza kilkanaście tysięcy zwiedzających z Polski i z bardzo wielu krajów świata.

0: rozgroń rozkładuje Adam Bartosz sierz kości przy używaniu za przymiesio Zinti Aruma.
1: Cyganie czy Romowie?
2: Cygany albo Rumy, obyczajmy to przeszenie projecirować na drugie ludy, aby rozmieli co ja problem. Najbliższy przykład za nas pelokow są Niemcy. Nasze predoniki są tak pomienili naszych petwiacjonych sąsiadów, co ich mieli za nimych ludzi do krono mimo zakładneje człowieckie kakos, czy cesto syga stanio w stawiznach, aż se sąsiady pomienili ze zaśpienim. Drugie pomienienia są znaś neutralne, emocjonalnie pak cesto asocjowane cewe przypadnie. A Rome są za to przykład. Francuzarie gronie ga im cyganes, cygane, ale tege bohemiane to groni ak psidus czeski. Weni su ga przysiknuli z tego smiera. Świede gronie im dożincaśnego tatare, dokulaś tak su to niga historyski asocjowali. Słowo cygan su im dali w bizantyjskim regionie, takie dosyć neutralnie, a atinga noi cygane su gronili takie takie sięgające kupce, kotarejś żywieński styl su asocjowali z przychadnikami z indyjskiej w 11-12 stoliczu, a takie pomienienia ustupują we wiele europejskich rzecach. Cygane z cyganiar, cygane, cygan. We wiele rzecach, wesobnie słowiańskich rzecach, słowo cyganio dostało pejoratywny weznam. Polski su groni na przykład nie cygain, to groni nie szumluj. Dokładlajo nastał w 70-tych latach taki proces pla inteligencji Romu. Pominamy, aby nas pomienowali z naszym swojskim mienim Rom. Rom groni na romaski muski, luż, człowiek. A to miesu towaryszności akceptowali, a przyuzyli. Wed 70-tych lat lansirio to mie w głównych rzecach kraja. W mogach krajach ja pomienienie Rom zawiezujące. W Polskie pak mogę wesebnie starsze Romy sumienienia, aż ja to tradycjonalne mie cygan to pszały. Weni przecie zase gronie. Mój nania był cygan, mój stary nania był cygan, a ja secuju teka jako cygan, a to pomienienie mie nie sromosi. Zmiena z żyjna wiecej przesadzio. Wesebnie pla młodych, a ja mienim Rom, jo to pszały swojskim je.
1: Przejmowany i poprawnym terminem uważam jest jednak ta nazwa własna Rom.

0: Snaž nie vieci pežívania gedne projekt, k sta význam Rúma a Zinti v Pelskej, jom jaze národná Rúma karavana spomniša.
1: Może warto jeszcze dodać, że takim jednym z bardzo ważnych projektów, które...
2: Jeden z ważniejszych projektów, które sme organizirovali w 1906 a 1910, to było Miazenarodny Opomnienski Trek Rumu. To był taki tradycjonalny, zrekonstruowany cygański przesiek. Za to sme używali nasze muzealne weze a upożycili könie. A taki wezowy siek, jo sięgnął niekotary dny długo namiestna, żeż są masowe rowe we slednej światowej wojnie zamordowanych Rumu, kęż są byli opary nemskiego nacjonalsocjalizma. Tych miestno około Tarnowa w najbliższej okolinie jo 6. Aby te miestna westali spomnieszu, sme biego liet tam naparali spomnienskie tofle, pomniki a druge. Jużo wesem liet ma ten mobilny trek stacjonarną formu. Zinca jo to miasenarodny opomnienski trek na Romo we formie tak pomnienonej tabor konferencje. Na niej se wiadomostniki ze wszakich krajów umieniają na pelu sleżenia romerskiej kultury, polityki, na przeciwu Romam a poszuknie k romologiskiej tematyce.
1: Na temat kultury romskiej, współczesnej polityki wobec Romów i generalnie o tematyce romologicznej.

0: W zachodnią niedzielę jobył żyn wspominania na Holokost Sintu a Romu. Sebastian Elikowski-Winkler jose z tego temu zabierał, a teke gledał na kulturu wspominania pla naszych sąsiadów w Polsce. Letosa dajo w całej Niemskiej prejedny raz akcijskie tyżynie przeciwo antycyganizmoju. Nindo w augustrze mogu se towarzystwa a organizacje z ich projektami przeciwo antycyganizmoju w ospiechowanie pracować, w 5. oktobra aż do 5. novembra są pęte akcijskie tyżynie planowane z workshopami, cytaniami a ustajencami a dalszymi kupwańskimi pobytowaniami. Dalsze informacje dają na bodce Mieńczynowego Sekretariata. A nito grajemy zase muzyku, a to jo wasza muzyka.
1: RBB. Wasza muzyka w serskim programie.
0: Jo, my grajemy kuszty stwotk, waszą najlepszą muzyku, wasze najlepsze sztucki, gaśje nam przerażioszo, albo nam powieść, albo mailku piszoszo. Nie laszcie pak jo, aż przyjmiesz z naszych kolegów, a powiedasz o im net do mikrofona, ako ten przysłuchał ho.
2: Dobry dzień, ja sam ten Siegfried Krautz z Janszczyc. Ja myślę, serskie powiedasz, nic perfektne, ale stare śpiewy, serskie śpiewy, te jeszcze śpiewasz. No jo, ja se te winšujem, jančojske gilce spivaju.
0: No, to rad grajome, ale nježivajšo se ho spiva ten jančojski ženske cekor, a te jančojske golce v tom spivje te nespivaju, te płakaju.

0: wužycenia.
1: Bernd Pitkuning z miesta Marzinca Narodniny. K 66 zasetemu narodnemu dniu gratulujo domowinska župa Dolna Wużyca. Serski pesnia, opliwa dolnoserskie biblioteki, pilny autor, a teke komentator hove radio, daš strowe westanjo a se svoju optimistisku mysl obchowa. Svoju palincovu lidzbu daš žinca porytnie svieši ve krezu familie a lubych přijašelu. Šo dobre, lube Pitku, teke hove tšyknych z redakcie.